0: aing aku ngora kene. Aku ngora kene. Elekku. Oke doing elekku kieu.
1: Oke.
0: Elekku.